MC Radi Rokamo. Mogoče res ne cel noč, ker zjutraj zna to biti problem. Ampak ne z nami. Rok Radio, čisti rok.